nyi agbledela nyuie nya nyuie gblɔla na nɔ nyi dukɔa na Nigeria dukɔa atso tsitre ɖe nuvɔwɔla ŋuti kple megbedela ŋuti. Megbedelawo, ame siwo mata kplɔ wo ɖokui o, nuka wodza kplɔ, wodza kplɔ nufiala, wodza kplɔ nyanyuigblɔla, wodza nye ame siwo anɔ nufiala kplɔm, woma ŋutɔ mata kplɔ wo ɖokui aɖɔ wo ɖokui ɖo le woƒe megbedede me o, womate nu akplɔ wo ŋutɔ ɖokui o. Le gbedada ƒo si ke wole o abe evi bubu ene o, woƒe agbe vlo wo dzi be yewo ne kplɔ nufiala zɔ ɖo wo dzi. Mebe ɖo wo dzi ɖo wo dzi eye bɔbɔ ɖe anyi. Eye dodokui dzi dodokui be nuwɔna dzi.